Alkohol ne rešuje problemov, a mleko jih pa, ali kaj. Radio je na rok, 100% rok.